0: FM.
1: Nahuil pan Electra, Ronogel Rinicatzin panawochoch, Manjanipeta Rutojik Rijujungu Jokij, Chokaya Kowin Natoj, Katampe Wakami pan Electra. Nahuil pan Electra, Ronogel.